0: celu złagodzenie skutków szoku energetycznego, jednak wskazała na potrzebę, aby te działania były mniej stałe. Georgieva podkreśliła, że wsparcie powinno być skierowane do najuboższych, a nie do bogatych, którzy nie potrzebują pomocy. Zwróciła uwagę na ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz wyższej inflacji w wyniku konfliktu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Wskazała również, że nawet po zakończeniu wojny odbudowa stabilności dostaw z Zatoki Perskiej zajmie co najmniej 4 miesiące. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie śląskim na autostradzie A1 od jutra od 1 w nocy do 21 na odcinku od węzła Zabrze Północ do węzła Bytom w kierunku Łodzi kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Również do niedzieli do 8 rano na odcinku od węzła Piekary Śląskie do węzła Pyrzowice w tym samym kierunku utrzymuje się podobne zwężenie pasa ruchu. W województwie kujawsko-pomorskim do piątku do 17 na drodze krajowej nr 80 w Górsku trwa budowa przejścia dla pieszych, co wymaga tymczasowego ograniczenia ruchu. Kierowcy powinni przygotować się na możliwe opóźnienia w tej strefie prac. W województwie świętokrzyskim do piątku do 20 na drodze krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Prząsław trwają krótkie roboty drogowe z zajęciem prawego pasa na czyszczenie wpustów i dylatacji. Równolegle na obwodnicy Jędrzejowa postępują prace przy odnawianiu oznakowania poziomego z zajęciem lewego lub prawego pasa ruchu. W województwie małopolskim do soboty do 16 na autostradzie A4 przy węźle w Bochni obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu prac na drodze. W województwie mazowieckim do poniedziałku do 8 rano na drodze krajowej nr 50 na moście nad Bugiem w kierunku Łochowa prowadzone są roboty na pasie ruchu, co wprowadza znaczne utrudnienia dla kierowców. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Czwartek, 14 maja, przyniesie w Polsce umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, które mogą wynieść od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Burze mogą rozwinąć się na zachodzie, północy oraz w centrum kraju, podczas gdy Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie pozostaną bez opadów. Maksymalna temperatura osiągnie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 20 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, a w burzach silny. W Warszawie maksymalna temperatura wyniesie 18 stopni, a w Gdańsku 15 stopni Celsjusza. NASA zaprezentowała wstępne plany misji Artemis 3, która ma się odbyć w przyszłym roku. Podczas tej misji agencja przetestuje możliwości dokowania statku kosmicznego Orion z komercyjnymi lądownikami Blue Origin i SpaceX. Misja, która będzie miała miejsce na orbicie okołoziemskiej, ma na celu zminimalizowanie ryzyka przed lądowaniem na Księżycu w ramach przyszłej misji Artemis 4. Astronauci spędzą w kosmosie więcej czasu niż podczas misji Artemis 2, co pozwoli na lepsze sprawdzenie systemów podtrzymywania życia. NASA zamierza w najbliższych tygodniach kontynuować pracę nad szczegółami planu lotu. Były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz były prokurator krajowy Janusz Kaczmarek ocenił postawę Zbigniewa Ziobry, który nie stawił się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jako próbę unikania odpowiedzialności za stawiane mu zarzuty. Kaczmarek podkreślił, że zagraniczna opinia publiczna traktuje tę sytuację jako ewenement, gdy minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością. Wskazał również na poważne zarzuty wobec Ziobry, w tym defraudację pieniędzy i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Dodał, że polityka przyćmiła zasady, którymi kierował się na początku swojej kariery, co wpłynęło na jego decyzję. W Bordo na pokładzie wycieczkowca linii Ambassador Cruise Line Ambition zmarła jedna osoba, a około 50 pasażerów wykazuje objawy ostrej infekcji układu pokarmowego. W związku z tym władze sanitarne zdecydowały o izolacji 17 tysięcy osób na statku. Wycieczkowiec przybył do Bordo po rejsie z Szetlandów, a jego dalsza podróż do Hiszpanii została wstrzymana. Wstępne badania wykluczyły obecność norowirusa, a przyczyna dolegliwości może być związana z zatruciem pokarmowym. Władze sanitarne uspokajają, że sytuacja nie ma związku z innym ogniskiem hantawirusa, które wystąpiło na innym statku. Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział wizytę w Polsce, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. W ramach podróży odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Magyar będzie towarzyszyło 7 ministrów, a pierwszym punktem wizyty będzie Kraków. W planie jest również spotkanie z byłym prezydentem RP i przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerykański kongres zdobył wystarczającą liczbę podpisów, aby nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję bez konieczności uzyskiwania zgody spikera Izby Reprezentantów. Wprowadzenie nowych restrykcji jest kolejnym krokiem w odpowiedzi na działania Rosji. Kongres ma teraz możliwość podjęcia decyzji w tej sprawie. Kevin Warsh został zatwierdzony przez amerykański Senat na nowego przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Obejmuje tę rolę po Jeromie Powellu, który pełnił funkcję przez dwie kadencje. Warsh przejmuje urząd w trudnym okresie, gdy rośnie inflacja, a jego niezależność od Białego Domu budzi obawy. Podczas wysłuchania w Senacie zapewniał, że nie będzie marionetką Donalda Trumpa, jednak nie odpowiedział na kluczowe pytania dotyczące różnic poglądów z prezydentem. Jerome Powell, mimo że nie jest już przewodniczącym, pozostanie członkiem Rady Gubernatorów do 2028 roku. Karol Nawrocki, prezydent, ocenił, że pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. W Bukareszcie podkreślił, że kluczowe kwestie w tych relacjach dotyczą spraw militarnych i bezpieczeństwa, a nie wiz i prywatnych spraw byłego ministra sprawiedliwości. Nawrocki wyraził nadzieję, że nikt w Polsce nie będzie próbował wprowadzać tej sytuacji do oficjalnych relacji z Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w którym Ziobro jest podejrzewany o przestępstwa. W Ustroniu, na ulicy Leczniczej, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 67-letni rowerzysta. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb o godzinie 13:30. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, gromadząc materiał dowodowy. Wstępne ustalenia wskazują, że tragedia miała miejsce podczas manewru wymijania rowerzysty i ciężarówki, której kierowca był trzeźwy. Rowerzysta poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Rosyjska rafineria w Permie całkowicie wstrzymała przetwarzanie ropy po pożarze, który wybuchł w wyniku ukraińskiego ataku dronowego. Obiekt należący do Łukoila był już wcześniej narażony na ograniczenia produkcji z powodu wcześniejszych uderzeń. Gubernator kraju permskiego potwierdził, że ukraińskie drony zaatakowały zakłady przemysłowe w regionie. Przywrócenie działalności rafinerii może zająć kilka tygodni. Ukraina kontynuuje ataki na rosyjskie obiekty infrastruktury naftowej, co ma na celu osłabienie zdolności Moskwy do prowadzenia wojny. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Listening to hits of three generations on

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczęło się spotkanie inaugurujące pierwszą od 9 lat wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach. Wizyta ma na celu omówienie kluczowych kwestii bilateralnych oraz współpracy między krajami. Szczegóły spotkania oraz jego rezultatów nie zostały jeszcze ujawnione. Dalsze informacje mają być podane po zakończeniu rozmów. W nocy ze środy na czwartek Kijów został zaatakowany zmasowanym atakiem dronami, w wyniku którego elementy bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne. Szczegóły dotyczące ofiar i zniszczeń nie zostały podane. Władze monitorują sytuację i podejmują działania w odpowiedzi na incydent. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Bukareszcie usłyszał zapewnienie o dalszym wsparciu Polski dla Ukrainy. Rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych oraz współpracy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Zełenski podziękował Polsce za dotychczasowe wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji i zaznaczył, że obie strony mają wspólne stanowisko dotyczące silnych i dobrosąsiedzkich relacji. Spotkanie miało miejsce w środę na marginesie szczytu państw grupy B9. Sąd Najwyższy uchylił wszystkie wyroki w sprawie głośnego zabójstwa małżeństwa Skudowy-Zdroju, w tym dożywocie dla córki ofiar oraz wieloletnie kary dla dwóch innych oskarżonych. Decyzja ta została podjęta z powodu błędów sądu drugiej instancji, w tym braku tłumaczenia dla Giuliani S. Sprawa wraca do sądu apelacyjnego we Wrocławiu, który ponownie oceni zarzuty wobec oskarżonych. Sąd Najwyższy zdecydował również o 3-miesięcznym areszcie dla całej trójki. Do zbrodni doszło w styczniu 2022 roku, a zwłoki małżeństwa zostały znalezione w kwietniu tego samego roku. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził w RMF FM, że nikt z ważnych polityków jego partii nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jabłoński ocenił, że sytuacja ta jest niekorzystna z punktu widzenia politycznego planu PiS, ponieważ odwraca uwagę od istotnych problemów, takich jak kryzys w służbie zdrowia czy finanse publiczne. Wyraził również przekonanie, że amerykańskie władze nie miały podstaw, by odmówić wjazdu Ziobrze, gdyż nie było międzynarodowego nakazu ścigania. Jabłoński skrytykował także marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego antyamerykańskie podejście w kontekście tej sprawy. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
1: All day and all night.

Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Olsztynie. W dniu 14 maja 2026 roku przewidywana jest korzystna pogoda do przebywania na świeżym powietrzu. Prognoza meteorologiczna dla województwa warmińsko-mazurskiego wskazuje na sprzyjające warunki. Szczegóły dotyczące temperatury oraz opadów nie zostały jednak podane w dostępnych informacjach. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, jak potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nowy premier Węgier Peter Magyar zapowiedział wizytę w Polsce, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, obejmując Kraków, Warszawę i Gdańsk. Na pokładzie wycieczkowca Ambition, który przybył do Bordeaux, wystąpiły objawy ostrej infekcji układu pokarmowego u 80 pasażerów, a jedna osoba zmarła. Władze sanitarne zdecydowały o izolacji około 1700 osób na pokładzie. System prawa międzynarodowego znajduje się w kryzysie, a światowi przywódcy coraz częściej ignorują prawo, stwierdziła Amal Clooney podczas kongresu Impact 26 w Poznaniu. Prawniczka zauważyła, że brak przywództwa Stanów Zjednoczonych pogarsza tę sytuację. Clooney podkreśliła, że obecne czasy są najtrudniejsze w jej karierze prawniczej, a brak odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości może prowadzić do ich powtórzenia. Amal Clooney wraz z mężem, George'em Clooneyem, spotkali się także z premierem Donaldem Tuskiem, który w mediach społecznościowych podkreślił, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi. Kongres Impact 26 trwa w Poznaniu i gromadzi ponad 6 tysięcy uczestników oraz 600 mówców. Polskie samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformował wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło, że incydent nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjska maszyna leciała bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami, co stwarzało ryzyko dla innych statków powietrznych. Wojsko Polskie podkreśla, że każda tego typu prowokacja spotka się z natychmiastową reakcją polskich pilotów, którzy są gotowi do działania w każdej sytuacji. Koncert muzyki techno Serco Loco, który odbył się w miniony weekend na dziedzińcu pałacu w Wilanowie, wywołał kontrowersje wśród mieszkańców i organizacji ekologicznych. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Paweł Jaskanis, ujawnił, że wynajem terenu przyniósł muzeum 116 tysięcy złotych netto. Jaskanis zapewnił, że żadne zabytkowe obiekty nie zostały uszkodzone, a w przyszłości podobne wydarzenia nie będą organizowane. Dodatkowo koszty rekultywacji terenów zielonych pokryje producent koncertu, a prace pielęgnacyjne już się rozpoczęły. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie oraz rzecznik praw obywatelskich podjęli interwencję w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony przyrody. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
1: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 na autostradzie A1 między Zapółnocą a Bytomiem w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Również w województwie śląskim do jutra do 17 na A4 od Gliwic-Sośnicy do Łan w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem pasa. Do jutra do 20 na drodze DK78 między Jędrzejowem a Prząsławem w województwie świętokrzyskim trwają krótkie prace drogowe. W związku z czyszczeniem wpustów i dylatacji zajęty jest prawy pas ruchu. Do soboty do 16 na węźle autostrady A4 w Bochni w województwie małopolskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Większość Polaków preferuje zakończenie pracy zawodowej w wieku emerytalnym. CEO potwierdza sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Ekspert wskazuje, że wiele osób nie jest świadomych związku między wysokością emerytury a ostatnią pensją. Wyniki badania mogą sugerować potrzebę zwiększenia edukacji na temat systemu emerytalnego. Dalsze kroki w tej kwestii mogą obejmować kampanie informacyjne, które wyjaśnią te relacje. Stany Zjednoczone zrezygnowały z planu wysłania do Polski 4000 żołnierzy, jak donosiły amerykańskie media zajmujące się wojskowością. Informacje te zdementowali szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W międzyczasie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. W województwie kujawsko-pomorskim przewidywana jest zmienna pogoda. Możliwe opady deszczu sugerują, że warto zabrać ze sobą parasol. Dodatkowo prognozy wskazują na potrzebę ciepłego okrycia ze względu na niższe temperatury. Szczegółowe informacje o pogodzie dostępne są w lokalnych prognozach. O poranku Rosja zaatakowała Kijów dronami i pociskami, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a co najmniej 16 zostało rannych. Uszkodzone zostały liczne budynki, w tym jeden, który częściowo się zawalił. Szef Wojskowej Administracji Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował, że ludzie są uwięzieni pod gruzami, a akcja ratunkowa trwa. W wyniku ataku w Kijowie rozlegają się alarmy przeciwlotnicze, a w niektórych dzielnicach doszło do pożarów. Atak miał miejsce w momencie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach, co według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie jest przypadkowe. Amerykańscy kongresmeni przełamali impas w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Uzyskując wymaganą liczbę podpisów pod petycją, CEO pozwoli na głosowanie w Izbie Reprezentantów nad ustawą przewidującą nowe sankcje wobec Rosji oraz rozszerzenie pomocy wojskowej dla Kijowa. Głosowanie ma się odbyć w czerwcu, a jego inicjatorzy podkreślają, że ustawa ma na celu wsparcie Ukrainy w obronie suwerenności oraz nałożenie dodatkowych restrykcji na Rosję. Projekt ustawy Ukraine Support Act obejmuje m.in. przedłużenie mechanizmu Lend-Lease do roku fiskalnego 2028 oraz autoryzację pożyczek na zakup sprzętu wojskowego. Ustawa przewiduje także kompleksowy pakiet wsparcia, w tym pomoc dyplomatyczną i finansową oraz nowe sankcje. Ostateczne przyjęcie projektu przez Senat pozostaje niepewne, mimo poparcia w Izbie Reprezentantów. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 na autostradzie A1 między Zapółnocą a Bytomiem w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Również w województwie śląskim do jutra do 17 na A4 od Gliwic-Sośnicy do Łan w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem pasa. Do jutra do 20 na drodze DK78 między Jędrzejowem a Prząsławem w województwie świętokrzyskim trwają krótkie prace drogowe. W związku z czyszczeniem wpustów i dylatacji zajęty jest prawy pas ruchu. Do soboty do 16 na węźle autostrady A4 w Bochni w województwie małopolskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi!
2: Motoserwis.

0: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Erupcja wulkanu na Tonga, która miała miejsce 15 stycznia 2022 roku, zaskoczyła naukowców swoim nietypowym zachowaniem. Wybuch spowodował ochłodzenie stratosfery, co było sprzeczne z wcześniejszymi przewidywaniami o jego wpływie na atmosferę. Naukowcy potrzebowali kilku lat, aby zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska. Wyniki badań mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłych analiz wpływu wulkanów na klimat. Rząd planuje zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych, które mają na celu wydłużenie ich ważności dla osób po 70 roku życia z 10 do 15 lat. Nowe regulacje mają ułatwić życie ponad 3 400 000 obywateli, redukując liczbę wizyt w urzędach oraz uproszczając formalności. Wprowadzenie tych zmian ma na celu poprawę komfortu osób starszych. W czwartek w południowych regionach Polski wystąpiły przymrozki, a temperatura spadła poniżej zera. Najniższe wartości odnotowano na Kasprowym Wierchu i w Stuposianach, gdzie termometry wskazały minus 3 stopnie Celsjusza. 2 stopnie poniżej zera zmierzono w miejscowościach Żubraczach, Komańczy oraz Rakowie. W ciągu dnia prognozowana jest pochmurna pogoda, a w zachodniej części kraju przewidywane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Zbigniew Ziobro, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były minister sprawiedliwości, uciekł do Stanów Zjednoczonych, unikając wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz popełnienie 26 przestępstw, co może skutkować karą nawet 25 lat więzienia. W trakcie konferencji wideo, już jako uciekinier, Ziobro stwierdził, że powróci do Polski, jeśli będzie miał podstawy sądzić, że sądy działają niezależnie. Twierdzi, że obecne zarzuty są wynikiem politycznej zemsty, mimo że wcześniej sam wskazywał na konieczność odpowiedzialności polityków za nielegalne działania. Lądek-Zdrój będzie kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 z okazji 25-lecia stacji. W sobotę mieszkańcy i goście będą mieli okazję spotkać się z reporterem Radomirem Witem, który pochodzi z tego miasta. Stacja przygotowuje się do tego wydarzenia, które ma na celu zacieśnienie więzi z lokalnymi społecznościami. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 17 na drodze DK26 w Krzymowie w województwie zachodniopomorskim trwa wycinka drzew, co powoduje ograniczenia w ruchu. Od 9 rano do 17 na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Łańcut w województwie podkarpackim w kierunku Rzeszowa wprowadzono lokalne wyłączenia pasa awaryjnego. Również na DK28 między Dybawką a Prałkowce obowiązuje ruch wahadłowy z utrzymanym zwężeniem jezdni. Do 19 na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Wschód w kierunku Łodzi w województwie śląskim utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do 21 na odcinku między węzłem Zabrze-Północ a węzłem Bytom w tym samym kierunku obowiązuje podobne zwężenie. Od 9 rano do jutra do 16 na drodze DK79 na odcinku Lipsko-Ożarów w województwie mazowieckim prowadzony jest remont cząstkowy nawierzchni, co wprowadza utrudnienia dla kierowców. Do jutra do 20 na drodze DK78 na odcinku Jędrzejów-Prząsław w województwie świętokrzyskim trwają krótkie roboty z zajęciem prawego pasa ruchu na czyszczenie wpustów i dylatacji. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. You're listening to the DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Skrzydło Partii Republikańskiej, które wcześniej głośno ostrzegało przed porozumieniami z Chinami, obecnie w dużej mierze milczy przed zbliżającym się szczytem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Zmiana ta wskazuje na wpływ, jaki Donald Trump ma na kierunek debaty w partii. Wiele osób zauważa, że w tej sytuacji to on podejmuje kluczowe decyzje dotyczące relacji z Pekinem. W miarę zbliżania się szczytu, obserwatorzy zastanawiają się nad dalszymi krokami Partii Republikańskiej w tej kwestii. Otoczenie Bridget Macron zdecydowanie odrzuca doniesienia o kryzysie w jej małżeństwie. W komunikacie z Pałacu Elizejskiego zaznaczono, że wszelkie spekulacje na ten temat są bezpodstawne. Bridget Macron i jej mąż, prezydent Francji, pozostają w dobrej relacji. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały wskazane. Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy podjął decyzję o aresztowaniu byłego szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka, podejrzewanego o korupcję. Jermak ma możliwość uniknięcia aresztu poprzez wpłatę kaucji w wysokości 140 milionów hrywien, co odpowiada ponad 13 milionom złotych. Decyzja sądu została ogłoszona w czwartek. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury o przyspieszenie terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra sprawiedliwości, które zostało wyznaczone na 8 września. Decyzja ta ma znaczenie w kontekście ubiegania się o ekstradycję. Prokuratura będzie musiała poczekać na rozstrzygnięcie sprawy przed podjęciem dalszych kroków. Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, zmaga się z poważnymi problemami, ponieważ jego partia pracy jest obecnie postrzegana jako niezdolna do wygrania nadchodzących wyborów. Sondaże wskazują na spektakularną porażkę Starmera w ciągu pierwszych 2 lat jego kadencji, co wywołuje wątpliwości co do przyszłości partii. W obliczu tych trudności niepewność co do przywództwa w Partii Pracy rośnie, a sytuacja staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Xi Jinping ogłosił, że uzgodnił z Donaldem Trumpem nowy kierunek wzajemnych relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Oświadczenie chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreśla, że relacje te mają być konstruktywne, strategiczne i stabilne. Szczegóły dotyczące tego porozumienia nie zostały jednak ujawnione. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od realizacji ustaleń obu przywódców. W Polsce w najbliższych dniach prognozowane są gwałtowne burze, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad oraz bardzo silny wiatr. Zjawiska te mają potencjał do powodowania szkód. W weekend do kraju dotrze również wydajny opadowo niż genueński, co dodatkowo wpłynie na warunki pogodowe. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności. Latem tego roku Księżyc ma doświadczyć kolizji z górnym członem rakiety Falcon 9, który dryfuje w przestrzeni kosmicznej. Naukowcy przewidują, że obiekt, porównywany do pięciopiętrowego bloku, uderzy w powierzchnię Księżyca. Szczegóły dotyczące dokładnej daty kolizji nie zostały podane. Eksperci monitorują sytuację, aby ocenić skutki tego zdarzenia. Rosyjskie wojsko zintensyfikowało działania na Ukrainie, przeprowadzając w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę ataków z użyciem dronów. To największa skala takich ataków od początku wojny. Szczegóły dotyczące liczby zaangażowanych dronów oraz skutków tych ataków nie zostały podane. Dalszy rozwój sytuacji może wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Naukowcy przeprowadzili badania, które sugerują, że starsze rodzeństwo może być mądrzejsze od młodszego. Wyniki badań rzucają nowe światło na dynamikę rodzeństwa i mogą wpłynąć na postrzeganie relacji rodzinnych. Naukowcy podkreślają, że różnice w inteligencji mogą wynikać z czynników takich jak doświadczenie życiowe i wsparcie w nauce. Wyniki badań mogą wpłynąć na dalsze badania dotyczące wpływu rodzeństwa na rozwój poznawczy dzieci. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Tapczaną sprężyną widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

złamać przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wojna w Iranie negatywnie wpłynęła na amerykański Departament Obrony, który zmuszony był sfinansować działania z bieżącego budżetu, co prowadzi do oszczędności w transporcie brygad. Generał Jarosław Gromadziński, pierwszy polski dowódca Eurokorpusu, wskazuje, że Polska może być początkiem wstrzymywania rotacji amerykańskich żołnierzy na całym świecie. Dodatkowo, generał Gromadziński zauważa, że podobne problemy budżetowe mogą dotknąć także polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. W Rosji panuje atmosfera pesymizmu, a wielu obywateli nie widzi przed sobą świetlanej przyszłości. Skorumpowani urzędnicy zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie mają dokąd uciekać, nawet z dużymi sumami pieniędzy. Zwykli ludzie borykają się z codziennymi trudnościami, takimi jak brak możliwości zamówienia taksówki czy dostarczenia jedzenia. W kraju rosną ceny, a sytuacja staje się coraz bardziej niepewna w obliczu strat wśród młodych mężczyzn. Władze, w tym prezydent, zdają się być świadome, że ich egzystencja może być ograniczona do ukrywania się w bunkrze. Stany Zjednoczone odwołały wysłanie brygady pancernej do Polski, co zaskoczyło dowódców armii Stany Zjednoczone. Informacje te przekazują amerykańskie media, w tym Wall Street Journal, które powołuje się na źródła w administracji. Część sprzętu wojskowego była już w drodze do Polski. Szczegóły dotyczące przyczyn tej decyzji źródło nie ujawnia. Premier Łotwy Ewika Syline ogłosiła swoją dymisję, co prowadzi do upadku koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Rezygnację ze współpracy w rządzie ogłosiła również Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy, co przyczyniło się do utraty większości przez dotychczasową trójpartyjną koalicję. W wyniku tych wydarzeń sytuacja polityczna w Łotwie stała się niepewna, a nowe wybory mogą wymusić na partiach szybką reorganizację. Sojusz polsko-amerykański pozostaje kluczowym elementem bezpieczeństwa, zapewniając stabilność w regionie. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, podczas konferencji prasowej uspokoił, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu. Jego wypowiedź ma na celu rozwianie obaw związanych z obecnością wojskową Stanów Zjednoczonych w Polsce. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Music and memories. DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: listening to Hits of Three Generations on DHT Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Podczas spotkania z byłymi urzędnikami Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski przestrzegał przed dzieleniem się dokumentami, co wynika z nowych nagrań ujawnionych przez TVN24. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zasugerował także, że Mateusz Morawiecki dogadał się z Donaldem Tuskiem w kwestii tworzenia koncesjonowanej opozycji. Szczegóły dotyczące dalszych działań w tej sprawie nie zostały ujawnione. Węgierski premier Peter Magyar ogłosił zakończenie stanu wyjątkowego, który obowiązywał w kraju od 4 lat. Stan ten został wprowadzony przez Viktora Orbana w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i rosyjską agresję na Ukrainę. Nowy parlament przegłosował decyzję, która przekształca dekrety wydane w czasie stanu wyjątkowego w stałe ustawodawstwo, w tym utrzymanie środków ochronnych dla rolników oraz maksymalnych cen paliw. Magyar podkreślił, że Węgry wracają do normalności. Profesor Anil Seth, brytyjski neurobiolog, w rozmowie podkreśla, że nauka nie jest w stanie udowodnić istnienia świadomości z powodu jej prywatnego charakteru. Zauważa, że nawet 10-myślnik 20% pacjentów w stanie wegetatywnym może posiadać formy świadomości, której wcześniej nie udało się wykryć. Sceptycznie odnosi się do możliwości stworzenia świadomej sztucznej inteligencji, twierdząc, że jest to mało prawdopodobne. Profesor Seth będzie jednym z gości Copernicus Festival 2026, który odbędzie się w Krakowie w dniach od 19 do 24 maja. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ukraina wykorzystuje nowy typ dronów, co znacząco zwiększa skuteczność ataków na cele znajdujące się na okupowanych przez Rosję terytoriach. Ta nowa broń ma niszczycielską moc, która zagraża zaopatrzeniu rosyjskiej armii. W najbliższym czasie Kijów może uzyskać jeszcze większą przewagę na froncie. Rozłam w koalicji rządowej dotyczący wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz część posłów Polski 2050, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, zamierzają poprzeć kandydaturę Mateusza Szpytmy w jutrzejszym głosowaniu w Sejmie. Szpytma, obecny wiceprezes IPN, został rekomendowany przez kolegium Instytutu, mimo że ponad 170 osób, w tym historycy i byli pracownicy IPN, podpisało apel przeciwko jego nominacji, zarzucając mu upolitycznienie instytucji. W przypadku pozytywnego głosowania w Sejmie, decyzję o powołaniu Szpytmy na stanowisko prezesa IPN musi jeszcze zatwierdzić Senat. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: 24 hours a day, 7 days a week. Hits of three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Były premier odniósł się do doniesień o napięciach podczas wyjazdowego posiedzenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podczas obrad stwierdził, że na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom. Jego komentarze sugerują, że zamierza utrzymać swoją pozycję w partii mimo trudności. Szczegóły dotyczące konfrontacji nie zostały jednak ujawnione. Premierka Łotwy podała się do dymisji, co stanowi poważny zwrot w sytuacji politycznej kraju. Wkrótce po tym łotewskie Biuro do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Korupcji zatrzymało ministra rolnictwa Armanda Krause. Dalsze szczegóły dotyczące zatrzymania oraz jego przyczyny nie zostały ujawnione. Sytuacja ta może wpłynąć na stabilność rządu i dalsze działania polityczne w Łotwie. Rakieta Sarmat, nad którą Rosja intensywnie pracowała, ma według kremlowskich propagandystów zmienić równowagę sił nuklearnych na świecie. Władimir Putin zapowiada, że pocisk ten będzie kluczowym elementem rosyjskiej strategii obronnej. Niemniej jednak analizy wskazują, że Sarmat może nie przynieść oczekiwanego strategicznego przełomu. Władze zachodnie pozostają sceptyczne wobec tych twierdzeń. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które wejdą w życie w piątek 15 maja. Litr benzyny 95 kosztować będzie nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6 zł 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł 85 groszy. Co oznacza obniżkę o 13 groszy w przypadku oleju napędowego. Kolejne obwieszczenie dotyczące cen paliw zostanie opublikowane jutro i będzie obowiązywało do poniedziałku włącznie. Ponadto w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia przedłużające obniżone stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa do końca maja, co ma na celu ochronę konsumentów w obliczu kryzysu paliwowego. Słowacja potępiła zmasowane ataki powietrzne Rosji na Ukrainę, w których użyto ponad 700 dronów uderzeniowych oraz pocisków manewrujących. W wyniku ataków w Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Słowacki minister spraw zagranicznych i europejskich Juraj Blenar zaznaczył, że ataki miały miejsce tuż po krótkim rozejmie, który mógł sprzyjać deeskalacji napięcia. Słowacja wyraziła zaniepokojenie, iż dalsze ataki ograniczają możliwość pokojowego dialogu. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wielu demokratów deklaruje gotowość do poświęcenia istotnej grupy wyborców w celu pokonania partii republikańskiej w nadchodzących wyborach śródokresowych. Wśród polityków panuje napięcie, a wewnętrzne dyskusje na temat strategii wyborczej stają się coraz bardziej intensywne. Działania te mogą wpłynąć na dynamikę kampanii oraz na relacje wewnętrzne w partii. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu, skrytykował zapewnienia wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, wskazując na brak wystarczających informacji w sprawie obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Węglarczyk wyraził wątpliwości co do wiedzy władz na temat sytuacji. Jego komentarze mogą wpłynąć na dalszą dyskusję o bezpieczeństwie i współpracy wojskowej w regionie. Zbigniew Ziobro został określony mianem tchórza przez rzecznika rządu, Adama Szłapkę, podczas czwartkowego odcinka programu Fact Life. Szłapka zarzucił Ziobrze, że stara się uchodzić za osobę nietykalną. Wypowiedzi te mogą wpłynąć na dalsze napięcia w polskiej polityce, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów. Wywiad byłej rzeczniczki Wołodymyra Zełenskiego, Julii Mendel, dla Tuckera Carlsona wywołał kontrowersje w Ukrainie. Mendel stwierdziła, że podczas negocjacji w Stambule w 2022 roku zespół Zełenskiego zgodził się na oddanie Donbasu Rosji w celu zakończenia wojny. Dodatkowo zasugerowała, że prezydent Ukrainy zażywa narkotyki, co jest powtarzane w rosyjskiej propagandzie. Ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko podkreślił, że wypowiedzi Mendel oraz kontekst wywiadu były zamierzone. Reakcje na te słowa w Ukrainie są intensywne i budzą wiele emocji. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dokonanie pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego w stolicy, zgodnie z wyrokami sądów. Naczelny Sąd Administracyjny w marcu nakazał wpisanie do polskiego rejestru aktu małżeństwa dwóch Polaków, które zostało zawarte w Berlinie. Trzaskowski zaznaczył, że wnioski o transkrypcję będą szybko rozpatrywane, a premier Donald Tusk apelował o jak najszybsze wprowadzenie odpowiedniego rozporządzenia. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział podpisanie rozporządzenia w ciągu najbliższych dni. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, został skonfrontowany z poważnymi zarzutami dotyczącymi nepotyzmu podczas wewnętrznego spotkania w swoim ministerstwie. W obliczu narastającego niezadowolenia wśród urzędników, krytyka ze strony własnych pracowników stała się publiczna. Informacje na ten temat ujawnia niemiecka gazeta Bild. Dalsze konsekwencje tej sytuacji nie są na razie znane. Minister zdrowia Wes Streeten złożył rezygnację na ręce lidera opozycji Keira Starmera. Streeten był postrzegany jako kluczowy konkurent obecnego premiera. Jego decyzja wprowadza dodatkowe napięcie w rządzie Wielkiej Brytanii. Nie podano przyczyny dymisji ani informacji o dalszych krokach w tej sprawie. Służby ratunkowe zostały postawione na nogi po fałszywym zgłoszeniu o zdarzeniu medycznym, które złożył 17-letni mężczyzna, przedstawiając się jako hrabia Monte Cristo. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że nastolatek jest również powiązany z włamaniem do kwiatomatu. Sprawa jest obecnie badana, a młody mężczyzna może ponieść konsekwencje swoich działań. Podczas przesłuchania w Senacie Kaszpeter stracił panowanie nad sobą po pytaniu o jego spożywanie alkoholu. Dyrektor Federalnego Biura Śledczego ma obawiać się utraty swojego stanowiska. W kontekście zarzutów pojawiły się informacje o jego wydatkach na alkohol, w tym o rachunku w wysokości 7000 dolarów. Petel był jedyną osobą w pomieszczeniu, która piła alkohol w ciągu dnia za pieniądze podatników. W miejscowości Turza w województwie opolskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 34-letnia kobieta. Weszła ona do zagrody, gdzie została śmiertelnie kopnięta przez byka. Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczegóły sytuacji nie są na razie znane. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Słuchacie radia DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 14 do 16 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni. Do 17 na autostradzie A4 w województwie śląskim, na odcinku węzeł Kleszczów, granica ze Strzelcami Opolskimi w kierunku Wrocławia, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do 19 na autostradzie A1, na odcinku węzeł Gliwice-Sośnica, węzeł Gliwice Wschód w kierunku Łodzi, trwa zwężenie pasa ruchu. Do 17 na drodze krajowej nr 26 w województwie zachodniopomorskim, w Krzymowie, prowadzona jest wycinka drzew, co powoduje ograniczenia w ruchu. Do 17 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku węzeł Jarosław Zachód, węzeł Łańcut w kierunku Rzeszowa, występują lokalne wyłączenia pasa awaryjnego. Również na drodze krajowej nr 28, na odcinku Dybawka-Prałkowce, obowiązuje ruch wahadłowy przy zwężonej jezdni. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Żdary-Skoło w kierunku Poznania, trwają prace przy czyszczeniu obiektów mostowych, co wprowadza ograniczenia prędkości i zwężenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przeprosił za organizację koncertu muzyki elektronicznej Serco Loco, który trwał prawie 12 godzin i zakończył się o 3:30 w niedzielę. Muzeum otrzymało za wynajęcie przestrzeni 116 tysięcy złotych, co według mieszkańców jest niewystarczające w obliczu szkód w przyrodzie oraz zakłócenia nocnego spoczynku tysięcy osób. Eksperci wskazują na potencjalne długofalowe skutki hałasu dla lokalnej fauny, w tym ptaków i innych zwierząt. Dyrektor muzeum zaznacza, że nie odpowiada za organizację wydarzenia i podkreśla potrzebę dowodów na ewentualne straty wśród ptaków. Radosław Sikorski spotkał się ze ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose-Hem, a rozmowa dotyczyła gotowości do przyjęcia dodatkowych wojsk amerykańskich oraz współpracy w zakresie surowców krytycznych. W spotkaniu uczestniczył także wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Robert Kupiecki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że omawiano również polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne w energetyce jądrowej oraz inicjatywę Pax Silica. Podczas spotkania poruszono także kwestię noty skierowanej do ambasady Stanów Zjednoczonych w sprawie wjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejsza. Zbliżające się referendum w Krakowie, które odbędzie się 24 maja, może zadecydować o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Jan Hoffman, przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto i jeden z inicjatorów referendum, wezwał prezydenta do publicznej debaty na temat kluczowych problemów, takich jak strefa czystego transportu i polityka kadrowa. Hoffman oczekuje odpowiedzi od Miszalskiego w ciągu 48 godzin oraz zaproponował, aby debata odbyła się w ciągu 6 dni od doręczenia listu. Rzeczniczka prasowa prezydenta potwierdziła, że Miszalski przygotowuje odpowiedź na wezwanie. Rosja zmaga się z poważnymi problemami w obronie przeciwlotniczej, sięgając po sprzęt z lat 60. XX wieku, w tym systemy demontowane z okrętów wojennych. Dowódca ukraińskich sił systemów bezzałogowych podkreśla, że brak nowoczesnych rozwiązań zmusza Kreml do wykorzystania przestarzałego wyposażenia. Ta sytuacja stwarza nowe możliwości dla ukraińskich ataków w głębi terytorium Rosji. W miarę wyczerpywania się możliwości obronnych przeciwnika, ukraińskie siły mogą zwiększać swoje działania ofensywne. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące herbatki dla dzieci produkowanej przez firmę Herbapol. Kontrola wykazała, że w jednej z partii produktu przekroczono dopuszczalny poziom toksycznych substancji. W związku z tym partia ta zostałaby ze sprzedaży z powodu ryzyka dla zdrowia. Władze zalecają rodzicom, aby nie podawali tego produktu dzieciom. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Żdżary-Skoło w kierunku Poznania, trwają prace przy czyszczeniu obiektów mostowych w ciągu głównej jezdni, co powoduje ograniczenia w ruchu. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Wschód w kierunku Łodzi, utrzymuje się zwężenie jezdni. Również do 21 na dalszym fragmencie od węzła Zabrze Północ do węzła Bytom w tym samym kierunku panuje podobne zwężenie. Do jutra do 15 na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim, pomiędzy Ossą a Potworowem, prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni, przez co kierowcy muszą omijać te miejsca ostrożnie. Do jutra do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim, od Nowogródka Bobrzańskiego do Zielonej Góry, ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie, co spowalnia przejazd. Do jutra do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim, na odcinku Jędrzejów-Prząsław, trwają krótkie roboty z zajęciem prawego pasa ruchu przy czyszczeniu wpustów i dylatacji. Również na obwodnicy Jędrzejowa postępują prace przy odnawianiu oznakowania poziomego z zajęciem lewego lub prawego pasa. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Sierżant Michał Czabrowski z Trójmiasta został oskarżony o przekroczenie uprawnień i znieważenie mężczyzny, który był zatrzymany za porwanie rodzicielskie w 2024 roku. Prawnicy wyrażają oburzenie z powodu tej sytuacji, gdyż w tym samym sądzie zapadł już wyrok, w którym oskarżony został skazany za znieważenie sierżanta. Dodatkowo interwencja funkcjonariusza została oceniona jako wzorowa. Sprawa budzi kontrowersje wśród prawników i może prowadzić do dalszych działań prawnych. Dostawy drogą morską rosyjskich produktów naftowych w kwietniu osiągnęły najwyższy poziom od ostatnich 12 miesięcy. Według analizy raportu wzrost znaczenia floty cieni przygotowanego przez firmę analityczną Marine Traffic. Morski eksport ropy naftowej wzrósł do najwyższego poziomu od początku roku, wynosząc w lutym 50 milionów 700 tysięcy baryłek, a w marcu 64 miliony 100 tysięcy baryłek. Raport wskazuje na rosnące znaczenie rosyjskiej floty w handlu naftowym. Strona główna Onetu osiągnęła najwyższy ruch wśród polskich wydawców internetowych w kwietniu 2026 roku, przyciągając ponad 4 miliony 700 tysięcy realnych użytkowników, jak wynika z najnowszego raportu Mediapanelu Gemius w PBI. Onet jest także liderem w kategorii informacje i publicystyka, z ponad 9 milionami 500 tysiącami odbiorców. Dalsze działania w celu utrzymania tego zasięgu nie zostały szczegółowo opisane w materiale. Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego oraz były premier Włoch, wezwał Europę do szybkiej transformacji w obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Zauważył, że Stany Zjednoczone stały się bardziej wrogo nastawione i nieprzewidywalne, co wpływa na ich rolę jako gwaranta bezpieczeństwa. Draghi podkreślił konieczność działania, aby kontynent mógł dostosować się do nowych wyzwań. Unia Europejska podejmuje działania mające na celu ożywienie swojej gospodarki, uznając, że silny rynek jest kluczowy nie tylko dla ekonomii, ale także dla bezpieczeństwa i geopolitycznego przetrwania. Władze w Brukseli planują deregulację oraz głębszą integrację. Jednak wiele przeszkód, które mogą stanąć na drodze tych działań, wykracza poza możliwości eurokratów. Dalsze kroki w tej kwestii będą wymagały współpracy między państwami członkowskimi. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Żdżary z koło w kierunku Poznania, trwają prace przy czyszczeniu obiektów mostowych w ciągu głównej jezdni, co powoduje ograniczenia w ruchu. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Wschód w kierunku Łodzi, utrzymuje się zwężenie jezdni. Również do 21 na dalszym fragmencie od węzła Zabrze Północ do węzła Bytom w tym samym kierunku panuje podobne zwężenie. Do jutra do 15 na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim, pomiędzy Ossą a Potworowem, prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni, przez co kierowcy muszą omijać te miejsca ostrożnie. Do jutra do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim, od Nowogródka Bobrzańskiego do Zielonej Góry, ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie, co spowalnia przejazd. Do jutra do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim, na odcinku Jędrzejów-Prząsław, trwają krótkie roboty z zajęciem prawego pasa ruchu przy czyszczeniu wpustów i dylatacji. Również na obwodnicy Jędrzejowa postępują prace przy odnawianiu oznakowania poziomego z zajęciem lewego lub prawego pasa. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Strefa Gazy została uznana za najgorsze miejsce do życia na świecie, zgodnie z raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Banku Światowego. Wskaźnik rozwoju społecznego w tym regionie osiągnął rekordowo niski poziom 339 tysięcznych, co oznacza cofnięcie społeczne o 77 lat. Polska misja medyczna wskazuje na dramatyczne braki w dostępie do żywności, czystej wody oraz zniszczenie instytucji medycznych, co prowadzi do zagrożeń epidemiologicznych, szczególnie wśród dzieci. Pomimo zawieszenia broni w październiku 2025 roku, sytuacja humanitarna pozostaje krytyczna, a ewakuacje chorych są blokowane przez izraelskie władze. Organizacja podkreśla, że kluczowymi sektorami wymagającymi odbudowy są budownictwo, rolnictwo i zdrowie. Nad Europą, w tym nad Polską, może przelecieć obiekt fregat RB, który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 23 marca 2026 roku. Centrum Operacyjne SSA Polsa szacuje, że obiekt wejdzie w atmosferę w okresie od 16 maja, godzina 8.43 do 17 maja, godzina 13.49 czasu polskiego. Z uwagi na masę obiektu, wynoszącą około 1000 kg, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają to wejście. Służby monitorują sytuację i informują odpowiednie instytucje zgodnie z obowiązującymi procedurami. Polsa apeluje o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów. Zmarła aktorka Stanisława Celińska spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, a jej pogrzeb odbędzie się 21 maja. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się o godzinie 11 mszą żałobną w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym, a następnie o godzinie 13 na cmentarzu Stanisława Celińska, miała 79 lat i była znana z ról w filmach oraz serialach, a także z kariery muzycznej. Wspomnienia o niej podkreślają jej ciepło, empatię oraz artystyczną oryginalność. W czwartek po południu na lotnisku w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego doszło do wypadku lotniczego, w wyniku którego wiatrakowiec runął i stanął w płomieniach. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, które zdążyły uciec z płonącego wraku i zostały przewiezione do szpitala. Służby ratunkowe, w tym straż pożarna, ugasiły płonące resztki maszyny oraz udzieliły pomocy poszkodowanym. Na miejscu wciąż trwają prace mające na celu zabezpieczenie terenu i ustalenie przyczyn wypadku. Podczas spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Pekinie poruszono wrażliwy temat Tajwanu, który chińska strona uznaje za najważniejszy problem w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Rozmowy odbyły się w atmosferze napięcia, co może wpłynąć na przyszłe interakcje obu krajów. Kwestia Tajwanu pozostaje kluczowym punktem w dialogu, mającym wpływ na stabilność w regionie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Warszawski magistrat wycofał patronat prezydenta Rafała Trzaskowskiego nad cyklem wydarzeń Let Us Make Them Care z powodu skandalicznego koncertu Circo Loco, który odbył się na terenie pałacu w Wilanowie. Organizatorzy koncertu bezpodstawnie posługiwali się patronatem, który dotyczył innych wydarzeń artystyczno-edukacyjnych. W oświadczeniu ratusza podkreślono, że pojawiły się obawy dotyczące przyszłych wydarzeń organizowanych przez tę firmę. Dodatkowo zwrócono uwagę na uchybienia w zakresie ochrony przyrody i hałasu podczas imprezy. Z tego powodu zaufanie do organizatorów zostało podważone, co skutkuje wycofaniem patronatu. Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, ocenił, że jest mało prawdopodobne, aby Marcin Romanowski przebywał w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza legalnie. Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i nie przebywa już w Budapeszcie. Bosacki dodał, że polskie MSZ będzie wspierać wymiar sprawiedliwości w działaniach mających na celu uzyskanie informacji od Stanach Zjednoczonych oraz ściągnięcie Romanowskiego do Polski. W kontekście rozmowy Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych poruszono również kwestię wizyty Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych i związanych z tym wątpliwości dotyczących jego wizy dziennikarskiej. 5 obywateli Włoch zginęło podczas nurkowania na Malediwach w rejonie atolu Waawu, gdzie próbowali eksplorować grotę na głębokości 50 metrów. Alarm podniosła załoga łodzi nurkowej, gdy nurkowie nie wracali na powierzchnię przez kilka godzin. Po rozpoczęciu poszukiwań odnaleziono ciała wszystkich 5 osób. W chwili wypadku panowały niekorzystne warunki pogodowe, a lokalne służby meteorologiczne ogłosiły alert dotyczący silnych prądów podwodnych. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z władzami Malediwów, a lokalne służby wszczęły śledztwo w tej sprawie. Paweł Jaskanis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w związku z organizacją koncertu muzyki techno na dziedzińcu muzeum. Wiceminister kultury Maciej Wróbel poinformował, że przyczyną decyzji było złamanie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz naruszenie jego dobrego imienia. Obowiązki dyrektora przejął Piotr Gurajec, dotychczasowy zastępca dyrektora. Minister kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że autonomię dyrektorów należy łączyć z ponoszeniem konsekwencji za podejmowane decyzje. W wyniku koncertu zgłoszono skargi na hałas oraz zniszczenia terenu, a regionalny dyrektor ochrony środowiska zawiadomił policję. Polska i Niemcy planują podpisanie porozumienia obronnego 16 czerwca, co potwierdzili ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger oraz wiceminister obrony Paweł Zalewski. Porozumienie ma na celu stworzenie ram prawnych dla współpracy obronnej między krajami, która już teraz jest na wysokim poziomie. Podpisanie dokumentu ma związek z 35. rocznicą Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie, podpisanego 16 czerwca 1991 roku. Negocjacje w tej sprawie są obecnie w toku. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja odrzuciła mediację Unii Europejskiej w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził, że Unia Europejska jest bezpośrednim uczestnikiem konfliktu, co uniemożliwia jej bycie wiarygodnym mediatorem. To stanowisko podkreśla napięcia między Rosją a Unią Europejską w kontekście trwającej wojny. Dalsze działania w kierunku rozmów pokojowych pozostają niepewne. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota podkreślił podczas wydarzenia Impact 2026, że w produkcji systemów rakietowych, takich jak Piorun i Patriot, wiele zadań wymaga ręcznego wykonania. Choć część procesów można zautomatyzować, istotna część precyzyjnej pracy wciąż musi być realizowana przez ludzi. Gołota zwrócił uwagę na znaczenie ludzkiego wkładu w zbrojeniówkę, co ma kluczowe znaczenie dla jakości produkcji. Kremlowskie bołty od 2 miesięcy szerzą dezinformacje, sugerując, że premier Armenii Nikol Paszynian szykuje się do wojny z Rosją. W najnowszym wystąpieniu Władimir Putin stwierdził, że Armenia obrała drogę Ukrainy, co po obawy o możliwy konflikt. W kontekście zbliżających się wyborów w Mołdawii w sieci pojawiły się tysiące materiałów sugerujących, że Paszynian dąży do wojny, a także spekulacje na temat jego obietnic wobec prezydenta Francji. Działania te są postrzegane jako część skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej mającej na celu destabilizację sytuacji w Armenii. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping zgodził się na zamówienie 200 samolotów amerykańskiej firmy Boeing. Informacje te przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po rozmowach w Pekinie. Szczegóły dotyczące umowy oraz terminy realizacji zamówienia nie zostały ujawnione. Zawarcie kontraktu może wpłynąć na relacje handlowe między oboma krajami. Izabela Żukowska, która w wieku 20 lat wyjechała do Belgii jako opiekunka dzieci, zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, a w rozmowie z twórcami reportażu 200 euro za Izę były właściciel kafejki, w której pracowała, ujawnia, że w połowie lat 90. do Belgii przyjeżdżały nawet 2-3 nowe dziewczyny tygodniowo, głównie z Polski. Michalina Maciejewska i Kamil Kastelik, autorzy reportażu, podjęli się śledzenia losów zaginionej kobiety. Działania te mają na celu ujawnienie skali problemu handlu ludźmi oraz losów ofiar. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Polski eurodeputowany Dominik Tarczyński, PiS, nie został wpuszczony na terytorium Wielkiej Brytanii. CO wywołało reakcję liderów frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. W liście do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera domagają się oni szczegółowych wyjaśnień, podkreślając, że decyzja o odmowie wjazdu uzasadniona tym, że obecność Tarczyńskiego nie sprzyja dobru publicznemu, budzi poważne wątpliwości dotyczące wolności słowa i demokratycznej debaty. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zasugerował, aby Tarczyński stonował swoje publiczne wypowiedzi. W tej sprawie zareagował także szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który podkreślił, że minister powinien bronić interesów polskiego obywatela. Tarczyński planował uczestniczyć w antyimigracyjnym marszu w Londynie, organizowanym przez skrajnie prawicowego aktywistę. Warszawski magistrat wycofał patronat prezydenta Rafała Trzaskowskiego nad cyklem wydarzeń Let Us Make Them Care w związku z kontrowersjami wokół koncertu Circo Loco, który odbył się na terenie pałacu w Wilanowie. Organizatorzy imprezy zostali oskarżeni o bezpodstawne posługiwanie się patronatem prezydenta, a także o uchybienia w zakresie ochrony zabytków i przyrody. W oświadczeniu wskazano na wątpliwości co do przyszłych wydarzeń zaplanowanych przez organizatorów. Dodatkowo odwołano ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który był odpowiedzialny za wynajęcie terenu pod koncert. Władze miasta podkreśliły potrzebę zmian ustawowych dotyczących organizacji imprez masowych. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej odrzuciła odwołanie Wisły Kraków w sprawie Walkowera za nierozegrany mecz z Śląskiem Wrocław, co oznacza, że Wisła pozostaje bez punktów, a Śląsk zdobywa 3 oczka. Prezes Wisły Jarosław Królewski zapowiedział możliwość zaangażowania prokuratury w tę sprawę, podkreślając, że regulaminy PZPN są przestarzałe. Dodatkowo komisja nałożyła na Śląsk karę w wysokości 1 000 000 zł za niewpuszczenie kibiców gości. Wisła planuje również transfery, aby wzmocnić zespół przed nadchodzącym sezonem w Ekstraklasie. Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i wieloletni senator, który współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu FilmWeb, określił go jako nieprawdopodobnie ważną postać dla polskiego kina, podkreślając ich artystyczny tandem. Piesiewicz i Kieślowski stworzyli kino, które przetrwało próbę czasu, poruszając uniwersalne ludzkie przeżycia w kontekście szarej rzeczywistości PRL-u. Muszyński zauważył, że Piesiewicz wykorzystywał swoje prawnicze doświadczenie do zgłębiania moralnych rozterek w swoich scenariuszach, jednocześnie wyrażając głęboki humanizm i współczucie w przedstawianych historiach. W partii Prawo i Sprawiedliwość pojawiają się niepokojące nastroje, a członkowie ugrupowania przyznają, że odczuwają znużenie i stagnację. Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich miało być impulsem do powrotu do władzy, jednak obecnie panuje obawa, że wynik nadchodzących wyborów może być gorszy niż oczekiwano. Konflikty zarówno personalne, jak i merytoryczne w partii stają się coraz bardziej widoczne, CO podkreśla niepewność co do przyszłości ugrupowania. W najbliższych dniach mogą pojawić się dalsze napięcia wewnętrzne. Przekazaliśmy to, co ważne teraz, trochę luzu przy muzyce.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki do rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, które zostały zgłoszone w drugim czytaniu. Propozycje dotyczyły m.in. ograniczenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego, obniżenia opłat nadzorczych oraz zwiększenia kontroli sądowej nad jej działaniami. Sejm będzie głosował nad projektem w piątek, a wśród odrzuconych poprawek znalazły się m.in. te dotyczące skrócenia maksymalnego okresu blokady rachunków oraz odpowiedzialności Skarbu Państwa za niezgodne z prawem blokady. Projekt ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia regulującego rynek kryptoaktywów. Oleksandr Dubyński, deputowany ukraiński, pozostaje w areszcie do 5 czerwca, po tym jak sąd zablokował możliwość jego zwolnienia za kaucją. Śledczy twierdzą, że nawet zza krat kontynuuje działania na rzecz antyukraińskiej propagandy. Jeśli zostanie mu udowodniona zdrada stanu oraz udział w prorosyjskiej siatce, może grozić mu dożywocie. Sprawa wciąż się rozwija, a dalsze kroki będą zależały od wyników śledztwa. Paweł Kukiz zadeklarował, że może wycofać się z życia politycznego, jeśli nie znajdzie partnera do współpracy w realizacji swoich postulatów dotyczących zmian ustrojowych. W rozmowie na antenie Polsat News wykluczył możliwość samodzielnego startu. Kukiz podkreślił, że powoli godzi się z tą myślą. Stan zdrowia 18-letniego żużlowca Ultrapur Omega Gniezno, Patryka Budniaka, uległ poprawie po poważnym wypadku, do którego doszło podczas meczu ligowego. Zawodnik, który przebywa w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia w Poznaniu, przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu kończyn dolnych. Klub poinformował, że Budniak jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej i reaguje na kontakt z bliskimi, a lekarze zauważyli pierwsze sygnały czucia w nogach. Po wypadku, w którym żużlowiec uderzył w bandę i spadł na teren parkingu, uruchomiono zbiórkę na jego leczenie, w której zaangażowało się całe środowisko żużlowe oraz kibice, zbierając blisko 400 tysięcy złotych. Nie żyje twórca filmowy, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz, który miał 80 lat. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, składając kondolencje rodzinie i bliskim. Piesiewicz był współautorem scenariuszy do wielu filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Trzy kolory, czerwony, za który otrzymał nominację do Oscara. Po 1989 roku zasiadał w Senacie przez 5 kadencji, angażując się w pracę komisji związanych z kulturą i mediami. W ostatnim czasie był jednym z producentów wykonawczych filmu Historie równoległe, który ma szansę na Złotą Palmę podczas trwającego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału? Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię

jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i spada ikar.

Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Chiny przez ostatnią dekadę gromadziły zasoby chipów, energii i surowców, co sprawia, że są bardziej odporne na globalne wstrząsy, takie jak wojna w Iranie. Mark Leonard, politolog i dyrektor Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych, zauważa, że relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami uległy zmianie, a Pekin stara się ustanowić nowe zasady w tej współpracy. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, w drugiej kadencji wydaje się mniej skupiony na rywalizacji z Chinami, co może zwiększyć pewność siebie Pekinu. Chińska strategia oraz ich reakcje na amerykańskie cła wskazują na rosnącą agresywność w działaniach handlowych, co wpływa na globalny układ sił. W kontekście tych zmian Leonard podkreśla, że świat staje się coraz bardziej chaotyczny i nieprzewidywalny. Podczas wydarzenia Impact 26 poruszono kwestię roli Unii Europejskiej w kontekście globalnych wyzwań, podkreślając, że jej skomplikowana struktura decyzyjna czyni ją bardziej przewidywalną od Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Politycy zwrócili uwagę na to, że obawy dotyczące nadmiaru regulacji unijnych są przesadzone, a sama Unia stanowi ważną siłę w walce z dominacją wielkich korporacji technologicznych. Zwrócono również uwagę na zjawisko starzejącego się społeczeństwa i jego potencjalny wpływ na przyszłe wybory, sugerując, że młodsze pokolenia mogą mieć coraz większy głos. W kontekście sztucznej inteligencji wskazano na brak gotowości do regulacji tego obszaru, co może wpłynąć na codzienne życie obywateli. Szczepan Twardoch podczas konferencji Impact 26 ostrzegł przed fałszywym mitem sztucznej inteligencji, podkreślając, że to człowiek nadaje sens ideom kształtującym rzeczywistość. Pisarz zauważył, że w dobie nadmiaru treści tylko nieliczne książki mają realny wpływ na życie społeczne, polityczne czy kulturowe. Twardoch stwierdził, że pojęcie sztucznej inteligencji jest mylące, ponieważ modele językowe jedynie symulują inteligencję, a nie ją posiadają. Zwrócił również uwagę, że niekontrolowane wykorzystanie AI może pogłębić istniejące nierówności społeczne. Stefan Batory, twórca Booksy, zaprezentował innowacje związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w rezerwacji usług podczas konferencji Impact 26 w Poznaniu. Zgodnie z jego słowami, użytkownicy będą mogli przesyłać zdjęcia, które będą inspiracją do stylizacji fryzur czy makijażu, a AI pomoże znaleźć odpowiednich specjalistów do wykonania tych usług. Batory podkreślił, że Booksy dąży do zdobycia rynków w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Polsce, a także planuje rozwijać działalność we Francji. Dodał, że istnieje potencjał na znaczny wzrost udziału w rynku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W kontekście pozyskiwania kapitału, Batory zauważył, że w Europie dostępność funduszy w początkowych fazach finansowania jest wystarczająca. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas wydarzenia Impact 26 podkreśliła, że w Polsce istnieje znacząca różnica w wieku emerytalnym między kobietami a mężczyznami, której nie ma w żadnym innym kraju Europy. W ubiegłym roku z budżetu do systemu emerytalnego dopłacono 130 miliardów złotych, a w bieżącym roku kwota ta wzrośnie do 160 miliardów złotych. Minister zaznaczyła, że młodzi ludzie ponoszą coraz większe obciążenia składkowe, co może prowadzić do ich emigracji oraz obniżenia liczby dzieci. Pełczyńska-Nałęcz postulowała równość wieku emerytalnego oraz większą dostępność mieszkań dla młodych, aby wspierać ich w zakładaniu rodzin. Wskazała również na konieczność zapewnienia lepszej edukacji, aby młode pokolenia mogły efektywnie wchodzić na rynek pracy. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Żdżary z koło w kierunku Poznania, trwają prace przy czyszczeniu obiektów mostowych w ciągu głównej jezdni, co powoduje ograniczenia w ruchu. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Wschód w kierunku Łodzi, utrzymuje się zwężenie jezdni. Również do 21 na dalszym fragmencie od węzła Zabrze Północ do węzła Bytom w tym samym kierunku panuje podobne zwężenie. Do jutra do 15 na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim, pomiędzy Ossą a Potworowem, prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni, przez co kierowcy muszą omijać te miejsca ostrożnie. Do jutra do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim, od Nowogródka Bobrzańskiego do Zielonej Góry, ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie, co spowalnia przejazd. Do jutra do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim, na odcinku Jędrzejów-Prząsław, trwają krótkie roboty z zajęciem prawego pasa ruchu przy czyszczeniu wpustów i dylatacji. Również na obwodnicy Jędrzejowa postępują prace przy odnawianiu oznakowania poziomego z zajęciem lewego lub prawego pasa. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dowódca amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie, admirał Brad Cooper, ogłosił, że podczas wojny z Iranem zniszczono 90% przemysłu obronnego tego kraju. Podkreślił, że Iran stracił zdolność do wspierania swoich sojuszników, takich jak Hezbollah, Houthi i Hamas. Jednak według informacji amerykańskiego wywiadu, Iran może dysponować nadal około 70% swojego przedwojennego arsenału rakietowego, co stawia pod znakiem zapytania pełną skuteczność zniszczeń. Cieśnina Hormuz, kluczowy szlak dla handlu ropą, pozostaje niemal całkowicie zablokowana przez Iran, co ma poważne konsekwencje dla globalnej gospodarki. Rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły w martwym punkcie. Polski eurodeputowany Dominik Tarczyński, PiS, nie został wpuszczony na terytorium Wielkiej Brytanii z powodu oceny, że jego obecność nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu. Decyzja ta wywołała reakcję liderów frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim, którzy w liście do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera domagają się szczegółowego wyjaśnienia. W liście podkreślono, że ograniczenie możliwości udziału polityka w wydarzeniach publicznych może podważać standardy demokratyczne. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zasugerował Tarczyńskiemu, aby stonował swoje wypowiedzi publiczne, co spotkało się z krytyką ze strony szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Premiera książki Un Capel, Presque Parfait autorstwa dziennikarza Floriana Tardifa wzbudziła spekulacje na temat domniemanego platonicznego związku prezydenta Francji Emmanuela Macrona z irańską aktorką Golshift Farahani. Publikacja sugeruje, że relacja ta wywołała napięcia w małżeństwie prezydenckiej pary, a autor powołuje się na anonimowe źródła z otoczenia Macronów. Bridget Macron stanowczo zaprzecza doniesieniom, a Golshift Farahani podkreśla, że plotki są bezpodstawne i powstały bez jej udziału. Obie strony odrzucają sugestie o incydentach w ich relacjach. Do sobotniego finału jubileuszowej 70. edycji konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu zakwalifikowały się piosenki z 10 krajów, w tym z Ukrainy, Bułgarii, Australii, Rumunii i Cypru. W drugim półfinale wystąpiły reprezentacje, takie jak Dania i Norwegia, a także gospodarze Wiktoria Swarowski i Michael Ostrowski, którzy otworzyli koncert własną wersją piosenki Wasted Love. Wśród finalistów znalazła się również Polska, którą reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Prey. W sumie w konkursie bierze udział najmniejsza liczba państw od 2003 roku, zaledwie 35. Finał Eurowizji odbędzie się w sobotę. Liczba ofiar rosyjskiego ataku w dzielnicy Darnica w Kijowie wzrosła do 16, w tym 2 dzieci, a 57 osób zostało rannych. Akcja poszukiwawcza pod gruzami zniszczonego bloku mieszkalnego trwa, a władze ogłosiły piątek, 15 maja, dniem żałoby w stolicy Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że atak przeprowadzono prawdopodobnie przy użyciu rakiety CH-101, która została wyprodukowana w drugim kwartale bieżącego roku. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, że Rosja wybiera eskalację zamiast negocjacji, a ukraińskie władze podkreśliły, że celem ataków była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Pomorze Zachodnie wprowadza szereg działań mających na celu wsparcie mieszkańców w dostosowywaniu się do zmieniających się technologii i rynku pracy. Inicjatywy skierowane są do przedsiębiorców, młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym. Wśród proponowanych form przekazu znalazły się różnorodne wydarzenia, w tym festiwal muzyczny oraz kampania społeczna. Celem tych działań jest promowanie idei nauki przez całe życie. Amerykańscy żołnierze nie będą walczyć z Rosją w Europie, co oznacza, że Polska musi planować obronę bez ich wsparcia. Takie stanowisko wyraził profesor pułkownik Dariusz Kozerawski w specjalnym wydaniu Frontów Wojny po decyzji Białego Domu o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Kozerawski, były rektor komendant Akademii Obrony Narodowej, podkreślił znaczenie samodzielnego przygotowania się do obrony. Polska kolej ma szansę na dynamiczny rozwój dzięki inwestycjom w nowe zaplecza oraz trasy międzynarodowe, a także w superszybkie pociągi, które spełniają nowoczesne standardy. Marcin Karasiński, członek zarządu PKP Intercity, podkreśla, że te zmiany mają na celu poprawę komfortu podróży dla pasażerów. Wprowadzenie tych udogodnień może umocnić pozycję Polski jako lidera kolei w Europie. Szczegóły dotyczące realizacji tych planów nie zostały jeszcze przedstawione. Arabia Saudyjska prowadzi zaawansowane rozmowy na temat paktu o nieagresji z Iranem i innymi państwami Bliskiego Wschodu. Inicjatywa, inspirowana procesem helsińskim z lat 70., ma na celu zażegnanie napięć i ustanowienie nowych zasad bezpieczeństwa w regionie. Porozumienie miałoby wejść w życie po zakończeniu konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Władze saudyjskie mają nadzieję, że stabilizacja Bliskiego Wschodu leży w interesie całego świata, ale osiągnięcie trwałego pokoju może być trudne z uwagi na istniejące napięcia. Andy Burnham, laburzystowski burmistrz Manchesteru, ogłosił w czwartek zamiar ubiegania się o mandat w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Jeśli odniesie sukces, może to umożliwić mu objęcie przywództwa w Partii Pracy oraz fotela premiera Wielkiej Brytanii. Jego decyzja wpisuje się w trwający kryzys polityczny w kraju. Burnham ma szansę na znaczące zmiany w brytyjskiej polityce. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych wydał rozkaz, aby nie wysyłać wojsk na rutynową misję do Polski, co budzi niepokój. Polska była dotychczas uznawana przez administrację Donalda Trumpa za wzorowego sojusznika. Źródło nie podaje